vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Fajn. Já kom. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vždycky hot.